Znasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы важны не толькі для мясцовых беларусаў з-падляша, але таксама стаў маленькім кутком радзімы для тых беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Таму туды імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа. Пра сённяшні дзень музея з яго дырэктарам Тамашом Ціханюком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем 3 пастаянныя выставы, на которых каля 1000 розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час на толькі колькі магчымасці дазваляюць, ці закупавалуе, ці атрымавалуе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. Мы ўжо, ну, яшчэ до канца года крышку засталося, але ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак. Так думаю, бо гэта яшчэ якбы свежая справа і там no, szmat różnych eksponatów. No, na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczną. Tak, no, wiadomo, te ekspozycje, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce, na przykład, no, nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak pierwszy te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, wtedy one trafiać частично на экспозіцію.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, все ж таки досыць шмат до вас приїжджалі з метрополії, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напевно, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фольклорістами, з некімі адмыслоўцами. А зараз ваші гості – це хто переважно?
2: Чи маємо гостей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У останній час, напевно, поміняв to jest, to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywaje tak, że pokazuje swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili tutaj. I takich turystów mają szmat. Kiedy chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa, no, pomijało się na to, że te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć bolsza się żywie, kiedy nie usi, u Polsce teraz. No i nam jak organizatorom to tak jak już z kimś tu mówił, że to jest dobre u tym kiepskim, że no nie mają już tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i to współpracownictwo jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że
1: ty jest samy czasem hurty.
2: Czasem ty samy. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszyć, że wybierają się jak raz taką atrakcję u Hajnocy, że chodzą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum Hajnicy? Nie. No to musowo. No i ja to cieszę, że to tak jest. I wielmi serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.
0: Беларускі музей у Гайнаўцы будаваўся 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя, будаваўся прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, як грамадскімі дзеячамі, так і прадпрымальнікамі, падтрымлівалі гэту пабудову установы, ды проста жыхары, у тым і беларусы замежжа.

Kurapaty ja zakończył 20 grafik na temu kurapat. Ja nie gotowy do wystawki. My chcemy zrobić na listopad krzyż i mamy dwa miejsca, w jakim można ten krzyż postawić. To jest Czarska droga od Parku Pałacowego do Ścisłego rezerwatu w Białowieży. Jeszcze dokładnie miejsca nie znaję, ale jest możliwość, żeby taki krzyż tam postawić, kiedy nie na parkowym gruncie, nie na działce parku, to na prywatnej, bo temu tam jeszcze jest kilka takich zagonów prywatnych i my już obgovorili z dwoma gospodarami z Białowieży. My jeszcze ich prośbiszcze nie podajemy. To jest nasza taka cicha umowa. My będziemy jeszcze mówić z burmistrzem, z wójtem Białowieży, żeby nie było żadnej tam kolizji. I albo tam postawimy ten krzyż, a drugie namierzenie to jest utopili. Przy wózkotorowych kolejkach, gdzie już stoi ekumeniczna kapliczka poświęcona puszczy, jest tam kamień z leśnikami, jakich ze Sowietów wywieźli na Sibir. I kiedy by dojszał krzyż jeszcze z Kurapat, to już byłby taki punkt, taka dosyć solidna pamiątka i naszych ludzi, jakie byli wywiezieni na Sibir. Jest kapliczka, gdzie można pomalić się i może tam nadleśnictwo nie ma żadnych takich jakichś pretensji, żeby tam postawić krzyż. My chcemy gdzieś tak przy końcu wiersznia, we wrześniu poklikać takich z 20 osób, jakie tam pisali się na listu, takich honorowych ludzi, jakie pomogły postawić ten krzyż. I tak kolegialnie będzie podjęta decyzja, czy postawimy go w Białowieży, czy postawimy utopili. I chcemy, żeby w listopadzie tam była msza i żeby ten krzyż był wyświęcony, czy w Białowieży, czy w utopili.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Mateusz, dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Z Siemiatycz.
1: Kolki, to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale

0: І таксама зараз, калі ласка, 20 хвілін пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшчы, музей і асяродак беларускай культуры ў Хайнаўцы стаў маленькім кутком радзімы для беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Сядуе імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа пра сённяшні дзень музея. З якім дырэктарам тамашам цікуніком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавалюе, ці атрымавалюе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. My dużo, no jeszcze do końca roku troszkę zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a dumaju, że to będzie zwyż troch sotak, tak dumaju, bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczną, tak, no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, który tam można pokazać. Mają tu na domce, na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak pierujdą te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, wtedy jany trafiać частично на экспозіцію.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, все ж такі досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фалькларыстамі, з некімі адмыслоўцамі. А зараз вашыя госці это хто пераважна?
2: Чи маємо гасцей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У апошнім часі, напевно, поміняв to jest to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywa tak, że pokazać swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili się tutaj. I takich turystów mają szmat. Kiedy chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa, no, pomijało się na to, że to te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć bolsza się żywie, kiedy nie usi u Polsce teraz. No i nam jak organizatorem to takie kurzo z kimś się tutaj mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że to hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i to współpracownictwo jakby w tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że...
1: Ty jest samy czasem hurty.
2: Czasem ty samy. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszyć, że wybierają się jak raz taką atrakcję u Hajnocy, że chodzą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum u Hajnocy? Nie. No to musowo. No i ja to cieszę, że to tak jest. I wielmi serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.
0: I to tylko na kraju, że to podobnie są muzeum музею вялося 20 гадоў з канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы ды простыя жыхары, а таксама беларусы за межа. 18:25 зараз, адкладна на гадзінніках у Беларусі, 17:25 гадзінкі паказваюць у Польшчы.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno